0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from

0: tej części programu będzie relacja Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Na początek jednak relacja z seminarium z bokserem Zbigniewem Raubą.
1: Intensywny trening bez taryfy ulgowej, stara szkoła boksu, a przy tym sportowa atmosfera pod okiem wielokrotnego mistrza Polski w boksie i szkoleniowca wielu wybitnych pięściarzy, Zbigniewa Raubo. Tak wyglądała sobota w krośnieńskiej hali Mosir, gdzie odbyło się spotkanie w ramach seminariów z mistrzami sportu. W spotkaniu wzięli udział miłośnicy boksu z Krosna i okolic, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
2: Wspólnie z klubem Gawra Krosno właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby od dzieci, po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
3: Zbigniew Raubo ma taki swój specyficzny styl, chyba który trafia do zawodników.
2: Tak, trener Raubo jest bardzo charyzmatyczny, potrafi dosadnie powiedzieć to, co myśli bezpośrednio, a dzięki temu też ma szacunek u swoich uczestników, także myślę, że to jest też taka stara szkoła polska boksu, gdzie nie ma miękkiej gry, jest twardy trening i nie bierze jeńców.
3: Odwiedzacie różne miejsca w Polsce, prawda?
2: Tak, jeśli chodzi o seminaria z mistrzami, to w całej Polsce organizujemy takie treningi z mistrzami sportów i sztuk walki oraz popularnymi trenerami. Muszę przyznać, że jeśli chodzi tutaj o nasz kraj, to ludzie bardzo chętnie trenują, bardzo chętnie spędzają weekend aktywnie, trenując z osobami popularnymi, którzy przekazują swoją wiedzę, doświadczenie, a także jest to dla wielu z tych osób, uczestników, spełnienie wielkiego marzenia, żeby poznać swojego idola sportowego, potrenować z nim na jednej sali i otrzymać takie indywidualne wskazówki podczas treningu. Tutaj w Krośnie możemy zobaczyć, że jest przedział, jeśli chodzi o wiek, myślę, że tak od 10 lat w górę do 105, a tak poważnie to są dzieci, młodzież, dorośli, także każdy znajdzie coś dla siebie, a nas to cieszy, że młode pokolenia też kojarzą te nazwiska. Jeśli nie znają, to poprzez właśnie takie seminaria i treningi mogą poznać legendy naszych sportów walki.
1: Charyzma i sposób bycia Zbigniewa Raubo przyciąga wielu, dlatego zaproszenie trenera to dobry pomysł na promocję boksu, powiedział Max Gibadło z klubu Gawra Krosno.
4: Myślę, że czegoś takiego tu w Krośnie jeszcze nie było, zwłaszcza o kierunku bokserskim. Myślałem coś o czymś, o jakiejś znanej osobie, która może fajnie rozpromować tą piękną i trudną dyscyplinę, jaką jest boks. Wpadł pomysł na Raubo. Zbigniew Raubo, wiadomo, charyzmatyczna postać. Miałem przyjemność trenowania u niego na kadrze, także poznałem jego szkołę i wiedziałem, że na pewno będzie ciekawie. No i tak się składa, że Zbigniew Raubo po 15 latach, bo tak naprawdę z 15 lat temu byłem u niego na obozach, przestraszony 15-letni chłopak. No i teraz Zbigniew Raubo odwiedza nas w Krośnie, także myślę, że super sprawa, fajnie to wszystko gdzieś tam się w życiu zmienia. No i tak jest Zbigniew Raubo w Krośnie. Ponad 60 osób, także myślę, że fajna frekwencja. Wiadomo, troszkę się obawiałem, jak czy będzie takie zainteresowanie, ale okazało się, że zainteresowanie jest super, także myślę, że zdecydowanie na plus.
3: A czym wyróżnia się Zbigniew Raubo wśród innych trenerów?
4: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja bym tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Ja myślę, że kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie, bo tych zawodników i też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. A teraz jest troszkę odwrotnie. Teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. Jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej.
3: Może tutaj zbyt delikatnie.
4: Podchodzą bardzo delikatnie do zawodnika. Ja też uważam, że to jest też bardzo dobre. Nie? Inne czasy są po prostu, także wiadome. No i Zbigniew Raubo jeszcze charakteryzuje się tą starą szkołą. W cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad i myślę, że jest to naprawdę fajne sposób prowadzenia treningu. Na pewno tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
3: Pierwsze seminarium, ale pewnie już myślicie, żeby za pewien czas powtórzyć.
4: Tak. Myślę, teraz było seminarium bokserskie, myślę może o jakichś innych dyscyplinach, bo u nas w klubie są tak naprawdę 4 dyscypliny, już jest boks, K1, MMA i jest brazylijskie jiu-jitsu, także tych dyscyplin jest. Myślę, że zainteresowanie tymi sportami jest, także teraz bokserskie, może w przyszłości jakaś inna dyscyplina, jeszcze to pomalutku pomyślimy, bo wiadomo, najpierw się to musi skończyć.
1: O celach treningu i o problemach, z którymi spotykają się młodzi adepci boksu, mówi trener Zbigniew Raubo.
5: No żadna filozofia trening polega na tym, żeby sobie potrenować, doskonalić sobie jakieś umiejętności, poprawić te, które są słabsze, nauczyć się jakichś nowych elementów. Najnormalniejszy trening sportowy.
3: A z czym młodzi bokserzy mają najczęściej problemy?
5: Z koncentracją. Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć. Naoglądają się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu. I to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
3: Niecierpliwość w czasie treningu, w czasie długiego przygotowania, a już przy samej walce, przy samym zwarciu?
5: Przy samej walce się tyle dzieje, że tam raczej już nie ma czasu na myślenie, co będzie, tylko każdy chciałby już teraz wygrać szybko, a jak coś nie wychodzi, to się trochę podłamują, nie? I wiele, wiele jest, na przykład znam, mógłbym mnożyć przykłady, gdzie fajnych chłopaków, bardzo duża liczba, nie wyszło na jednej walce, nie wyszło na drugiej, rezygnują i są, szukają jakichś innych wyzwań. To jest chyba najbardziej polski problem. Nie? Dzisiaj za dużo chcemy dzisiaj.
3: A właśnie, czy sport, boks jest dla każdego? Bo widzimy tutaj i panów, i panie, i nawet bardzo młodych ludzi.
5: Jak historia świata pokazuje, każdy gdzieś tam się chciał kiedyś bić, chciał się szarpać, nie? Boks trochę wymaga takiego zdrowego rozsądku. Ogólnie idiota w życiu nic nie osiągnie, nie? To trzeba mieć w głowie układanie. Nie ma dziedziny życia, gdzie ktoś nieogarnięty osiąga sukces, nie? Tu trzeba takiego naprawdę pozytywnego myślenia, wielu, wielu takich rzeczy, bo to, że musimy w sporcie, ogólnie gimnastyka, sprawność jest taką podstawą, nie? Jeżeli jestem dobrze wygimnastykowany, dobrze przygotowany do wszystkiego, to sobie w każdej, czy to zapasy, czy to boks, czy to judo, czy karate, tam niestety ta sprawność ogólna jest podstawą do wszystkiego. I tutaj z naszą sprawnością polskiej młodzieży tu, o ile o same rozumienie, same podejście, że młodzież mamy naprawdę fajną, ale nie wygimnastykowaną, nie? I dzieciak 15-letni przychodząc na salę naprawdę ma problemy z przewrotem w przód, przewrotem w tył, gdzie za moich czasów, a to nie było tak strasznie dawno, na każdym wychowaniu fizycznym przewrót w przód, przez konia, przez skrzynię, to był obowiązek, a dzisiaj tego nie ma i ta nasza młodzież, o ile intelektualnie jest fajna, mimo tego, że jest niecierpliwa, to ze sprawnością ogólną ma problemy, nie? I trenerom dużo czasu zajmuje, żeby tych dzieci przygotować do danego zajęcia.
3: Czyli trzeba w ogóle zacząć od ogólnej sprawności biegania, chodzenia.
5: O tym mówię, nie? A to niestety wymaga cierpliwości. To się nie da, że dzisiaj zrobię przewrót, jutro go będę umiał, nie? A ta młodzież chciałaby teraz wszystko, nie? To jest chyba wada polskiego społeczeństwa, nie? Że chcielibyśmy dzisiaj, ale bez tej gimnastyki, ale bez tego, nie? Bo tutaj wejdę i palnę później, a nie masz ogólnej sprawności, ciężko się poruszać i się dziwimy, że nie idzie tak, jakbyśmy sobie chcieli.
6: W miniony weekend Centrum Kultury Forsterium w Zagórzu stało się przestrzenią promocji regionalnego dziedzictwa kulturalnego, a to za sprawą Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Wielokulturowy kontekst wydarzenia oraz frekwencja jako dowód na celowość realizacji projektu ocenił starosta sanocki Robert Pieszczoch.
7: Jesteśmy w Forsterium w Zagórzu. Jest to nasz wspólny projekt, czyli powiatu sanockiego i miasta i gminy Zagórz. Te tłumy pokazują, że warto było. A co nas tutaj sprowadza? No, jak sam tytuł wskazuje, smaki powiatu sanockiego, a tych smaków mamy wiele i mamy wiele wspaniałości, wiele wspaniałych serów, wiele wspaniałych wędlin, produktów takich tradycyjnych, które no, pochodzą z tego terenu, bo akurat nasz powiat znacznej części jest na pograniczu wielu kultur. No i to dzisiaj wszystko można tutaj posmakować, trochę kupić i myślę, że jak posmakujemy, to będziemy wracać do tych smaków jeszcze nie raz. Chcemy promować naszych producentów, bo wiemy dobrze, jaka jest ciężka dzisiaj praca rolnika, jaka jest, jak ciężko w ogóle, aby te produkty powstawały, a one są wspaniałe, ale bardzo ciężko trafiają do konsumenta i myślę, że dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiaj będzie to dużo łatwiejsze. A jak powiedziałem, jak spróbujemy, to na pewno do tych smaków wrócimy.
6: Wysoka jakość rodzimej produkcji to narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Na ten aspekt w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak.
8: A dobra marka turystyczna to przede wszystkim wysokiej jakości produkty, bo jeśli ktoś tutaj przyjedzie, zakocha się w pięknych krajobrazach i podbijemy jego kubki smakowe, czyli zaserwujemy wspaniałe, smaczne, lokalne dania, które z serca płyną, te wszystkie smaki, gdzie będziemy mogli odnaleźć smaki dzieciństwa, gdzie będą to wyjątkowe produkty najwyższej jakości, to wtedy budujemy markę, która jest w stanie walczyć zarówno o turystę krajowego, jak i tego międzynarodowego. Bardzo ważna jest dywersyfikacja, czyli żeby ten turysta był zarówno w Solinie, w Cisnej, żeby te nasze piękne Bieszczady nie zostały zadeptane, ale żeby ten turysta miał też ofertę turystyczną, żeby ta oferta zatrzymała go tutaj na wiele dni, żeby nie było takich sytuacji, że pada deszcz, a turysta nie wie, co ma zrobić, nie wie, gdzie może dobrze zjeść. Dlatego promujemy też wszystkie produkty lokalne i marki, żeby ci nasi producenci rozwijali tą swoją działalność i żeby stali się rozpoznawalni.
6: Sercem wydarzenia były jednak tętniące życiem stoiska, które wypełniły przestrzeń wokół Foresterium. Co można było na nich znaleźć?
9: Na naszym stoisku możemy znaleźć miody klasyczne, odmianowe. Jesteśmy pasieką wędrowną, więc pozyskujemy różnego rodzaju miody. Spadziowy, leśny, akacjowy, lipowy, faceliowy, a także w swojej ofercie mamy miody z owocami liofilizowanymi, takimi jak czarna porzeczka, malina, imbir, rokitnik. Można znaleźć na naszym stoisku również octy na bazie miodu, ocet jabłkowy z figwowca, z mirabelki, a także takie produkty pszczele, jak pierzga, pyłek, propolis.
10: Prezentujemy bacówkę żurawin, jest to bacówka mojego syna, no ale kobiety przyjechały reprezentować sery, bo mężczyźni muszą pracować.
11: A jakie to są sery?
10: Są to głównie sery owcze, typu oscypek, ale my mamy baryłkę huculską, która jest na liście produktu tradycyjnego. Biały ser, taki bez dodatku soli, naturalny biały ser. Jest też również ser solankowy z dodatkami, może być z czosnkiem niedźwiedzim, z węglem aktywnym. Sery podwędzane, solankowe.
12: Prowadzimy gospodarkę. Gospodarstwo ekologiczne już od ponad 20 lat i mamy tutaj właśnie swoje produkty. Przede wszystkim są to przetwory owocowe i przetwory warzywne. Mamy tutaj do zaoferowania dla naszych klientów właśnie przetwory, jeżeli chodzi o przetwory owocowe z cukrem, jak również bez cukru. No i soki. Podobnie również tutaj mamy przetwory warzywne, mamy do zaoferowania zapasy, octy owocowe. Jak również ogórki, w tym roku dopisały ogórki, więc są przetwory z ogórków, cukinie, no i pomidorowe również. Także zapraszam, zachęcam, bo naprawdę produkty, można powiedzieć, wysokiej jakości, już od ponad 20 lat ekologia, więc możemy być pewni tego, co tutaj mamy w tych słoiczkach, więc polecam i zachęcam i zapraszam.
11: Czyli tak jak u babci.
12: Tak, jak u babci.
6: Sobotnie odsłona festiwalu zaoferowała uczestnikom również bogaty program artystyczny. Dopełnieniem spotkania z kulturą były występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół Chrusty z członkami zespołu rozmawiała nasza reporterka.
13: Jak odnajdujecie się na tej nowej drodze, właśnie w łączeniu folku z elektroniką, bo to jest troszeczkę takie odkrycie przed kilku lat i na pewno na początku było trudno, żeby przyzwyczaić słuchacza do takiej nowego gatunku, nowej muzyki?
14: To jest ciekawe, bo dla nas to nie jest nowość, bo my tak działamy od samego początku zespołu i w sumie nie planowaliśmy, że to tak będzie brzmiało, tylko to tak wyszło organicznie, bo każdy z nas trochę w innym rodzaju muzyki się obraca i połączenie dało nam po prostu chrust, więc fajnie, że ludzie zaczynają to chwytać, że wracamy do korzeni i że ludzie faktycznie zaczynają wracać do tradycji, do ludowizny i potrzebują tego po prostu.
13: Czyli tradycja jest takim ważnym elementem waszej muzyki i czerpiecie z tej tradycji inspirację.
15: Zdecydowanie. Nie staramy się jej powtarzać, nie staramy się jej odtwarzać, nie staramy się odtwarzać muzyki ludowej, po prostu staramy się nią bardzo mocno inspirować i tworzyć coś nowego, naszego. No i wychodzi coś takiego, jakaś taka właśnie nowoludowizna.
16: Generalnie wygląda w ogóle cały proces stworzenia tego zespołu, jak zaczynaliśmy, zaczął się od tego, że zanim powstał pierwszy numer, skupiliśmy się na tym, jak będziemy wyglądać i chcieliśmy połączyć tą tradycję z nowoczesnością. Do tego ja z Karolem jesteśmy w garniturach, jesteśmy co prawda boso, ale w sensie mamy wianki na głowach i każdy z tych elementów, no właśnie miał być takie połączenie tej nowoczesności z tradycją. Jeśli chodzi o inspiracje, mam nadzieję, że chodzi też o muzyczne, to każdy z nas ma zupełnie inny background, zupełnie inne w sensie swoje ulubione zespoły. No i co później właśnie wychodzi w tworzeniu muzyki, że tak naprawdę każdy słucha czegoś trochę innego. Karol jest wiecznym fanem Trenta Reznora i zasadniczo oprócz Trenta Reznora mogło nic nie istnieć. Gosia, to jest nasza, jeśli chodzi tutaj, folkowa dusza najbardziej, jeśli chodzi o w ogóle inspirację folkiem. Ja od nastolatka gram muzykę ciężką, jakby metalową wręcz. Także każdy z nas ma trochę inne, znacząco inne początki.
13: A czy spotkaliście się z pewnego rodzaju hejtem, bo każda osobliwość w ogóle ma w sobie to coś, że komentarze mogą pojawić się i pozytywne bardzo, ale też negatywne, no przecież przy preselekcjach na Eurowizję tych negatywów trochę było, bo jest to walka i każdy po prostu broni swojego kandydata.
14: Jest oczywiście zarówno dużo pozytywnych komentarzy, ale też i negatywnych. Mój ulubiony z preselekcji to było pani ma niezłe walory, a tak ogólnie to 3/10. I my po prostu obracamy to w żart i wykorzystujemy to w ramach promocji naszego zespołu. Czasami to zrobiliśmy takie prześmiewcze AI-owe grafiki z tymi najśmieszniejszymi komentarzami, które były negatywne, po prostu obróciliśmy je w żart.
15: Co ciekawe, jak zrobiliśmy sobie z tych negatywnych komentarzy plakaty promujące, to dostaliśmy falę hejtu za to, że są zrobione w AI. Więc od fali hejtu nie da się uciec, ale można się nią ogólnie ładnie odświeżyć, jak się dobrą stroną do niej ustawi. Poza tym myślę, że dla mnie zawsze największym komplementem

0: patrzycie pod tym względem na swoją muzykę? Czy to się coś zmieniło? Czy przybyło wam fanów? Czy wręcz przeciwnie, pojawiło się więcej negatorów?
1: Wydaje mi się, że na pewno ta rozpoznawalność dzięki preselekcjom jest dużo większa no bo jednak ogląda to więcej par osób, więcej niż 10 na pewno. Więcej niż 10 osób to ogląda. No i nawet po samych odsłuchaniach, w sensie tego numeru, który był na Eurowizji, czyli Tempo, no on ma kilkukrotnie więcej niż najczęściej słuchany, ma około 500 000 teraz wyświetleń na przykład wysłuchań na Spotify. Także na pewno to daje, no na sam blok reklamowy pokazać swoją twarz. Czy zrobilibyśmy to inaczej teraz? Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno jesteśmy trochę mądrzejsi od doświadczenia, no bo jednak tam, z mojej perspektywy, tam byliśmy, ta cała produkcja, tam jesteś małym trybikiem w tej całej układance i tak naprawdę tam liczy się to, żeby wszystko w telewizji wyglądało dobrze. W sensie dobrze i tam możesz być na czas i tam jest właśnie, zazdrościłem trochę pani Justynie Steszkowskiej doświadczenia. Ona wiedziała, co się będzie działo.
2: Kogo jak ustawić, komu co powiedzieć.
1: Tak, dokładnie tak. Także
0: usiąść, co powiedzieć.
1: Czy wziąć poduszkę do spanka, jakby co się wiedziała, że będzie długo na przykład, nie? I chyba tyle ode mnie na razie, jakby.
0: No właśnie, nawet jeżeli chodzi o kontakty, no bo przychodzicie do wielkiej telewizji, czy macie właśnie dzięki temu jakieś profity, znacie już więcej ludzi z branży, albo mieliście okazję na przykład z takimi artystami, nie powiem większymi, bo tego się nie da zmierzyć, ale z większym doświadczeniem porozmawiać?
3: Jasne, że tak. My w ogóle już wcześniej zaczęliśmy troszeczkę promować swój zespół w taki sposób, żeby zaprosić na przykład do współpracy ludzi, którzy są bardziej rozpoznawalni. Na przykład na drugiej płycie mamy właśnie Joasię Jabłczyńską, o której wspomniałam podczas koncertu. Nagraliśmy z nią piosenkę. Tak samo Czesław Mozil zgodził się z nami zaśpiewać na płycie piosenkę i czasem z nami koncertuje, ale na samej Eurowizji wydaje mi się, że raczej obracaliśmy się w gronie tych zespołów, które również tam występowały, i artystów, ale z nimi też myślę, że jakby się odezwać, to furtka otwarta, tak mi się wydaje, bo wydawali się naprawdę fajnymi ludźmi i my też jesteśmy zawsze otwarci na takie rzeczy. Nie wiem, czy coś więcej.
0: Jeszcze takie ostatnie pytanie, które mnie ciekawi. Więcej tych folkowych zespołów jest. Więcej właśnie łączy się z elektroniką, z rockiem, z różnymi podgatunkami. Czy czujecie jakąś presję, żeby budować jakąś nową muzykę i coraz więcej kawałków wydawać? Bo myślę, że na początku swojej drogi dużo mniej tych zespołów znaliście i dużo mniej tych zespołów istniało. Może właśnie otworzyliście tą furtkę i coraz więcej tych zespołów wybrzmiało na zewnątrz. No, na każdych następnych preselekcjach mamy kolejny zespół folkowy łączący z trapem, z elektroniką. Jak rozpatrujecie na ten temat?
4: Zapytałaś, czy czujemy presję, żeby więcej wydawać? Niespecjalnie. Myślę, że od początku kierujemy się taką zasadą, że to my musimy być zadowoleni z naszej muzyki i raczej też balansujemy swoje życia prywatne z zawodem, jeżeli tak to można nazwać, muzyka koncertującego. Staramy się, bo jednak zawsze trzeba coś wydać dla tych fanów, którzy czekają. To jest też taki gest w stronę tych, którzy słuchają, przyjeżdżają na koncerty i kupują płytę, żeby ich nie zostawić tak w polu przez 2 lata. Ale nie, rzeczy wychodzą wtedy, kiedy wyjdą naturalnie.
5: Gwiazdą sobotniego wieczoru był Sydney Pollack. Następnego dnia scena należała do lokalnych artystów. Od 19 do 24 września Krosno stanie się lotniczą stolicą świata. 26 balonowe Mistrzostwa Świata przyniosą nie tylko międzynarodową rywalizację pilotów, ale też widowiskowe nocne airshow, pokazy dronów i laserów oraz masę atrakcji dla mieszkańców i turystów. O szczegółach tego wydarzenia było na konferencji prasowej, mówi Jakub Mika, dyrektor 26 balonowych Mistrzostw Świata, prezes Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
6: Jesteśmy, można powiedzieć, w 99% gotowi do pierwszych lotów. Zawodnicy już od kilku dni do Krosna przyjeżdżają, co można zresztą zobaczyć nad naszymi głowami. Mamy zawodników, którzy już dotarli do nas i z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Kanady, więc trenują, aby poznać dość specyficzny krośnieński teren. Mamy już pierwsze sygnały, że jest to dość trudny dla nich teren, w związku z czym mamy nadzieję, że tutaj nasi polscy zawodnicy będą mieli jakąś odrobinę przewagi. Jeżeli chodzi o harmonogram, rozpoczynamy 19 września o godzinie 18 na stadionie miejskim, gdzie zapraszamy serdecznie mieszkańców Krosna, mieszkańców całego województwa, jak i kibiców z całego świata, bo wiemy, że tacy też do nas będą przyjeżdżali. O godzinie 18 zaplanowaliśmy rozpoczęcie, przejazd korowód

0: wszystkich samochodów, uczestników balonowych Mistrzostw Świata od hangaru do stadionu, następnie prezentacja zawodników oraz pokaz dronów. Myślę, że będzie to dość spektakularne, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 20 rozpoczynamy najważniejszą część tej imprezy, czyli pierwsze loty o godzinie 6. Powinniśmy już nad krośnieńskim niebem zobaczyć ponad 120 kolorowych balonów. O godzinie 11 zapraszamy na strefę zieloną koło ulicy Kaczorowskiego, gdzie rozpocznie się piknik. Zapraszamy rodziny z dziećmi, będzie mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Będzie możliwość wejścia do powłoki balonowej, będzie można zobaczyć balon w mniejszej skali, będzie naprawdę mnóstwo atrakcji. No i wisienka na torcie około godziny 18, nocne airshow z pokazem pirotechniki. W międzyczasie start popołudniowy balonów, także myślę, że tam naprawdę będzie dużo się działo.
1: Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: To wydarzenie całodzienne na lotnisku, a w zasadzie na części lotniska od strony ulicy prezydenta Kaczorowskiego, jest dedykowane wszystkim przyjezdnym, mieszkańcom, turystom, wszystkim, którzy zechcą uczestniczyć w pikniku lotniczym. To wydarzenie jest współorganizowane i sponsorowane przez pana marszałka województwa podkarpackiego i to nocne airshow jest jakby takim zwieńczeniem całego dnia pikniku lotniczego tutaj przy ulicy Kaczorowskiego. W ten rejon będą kursowały bezpłatne autobusy komunikacji miejskiej, a więc będzie można dotrzeć bez korków do miejsca imprezy. Poza tym w rejonie ulicy Kaczorowskiego są przygotowane parkingi, bezpłatne parkingi dla wszystkich, którzy zamierzają przyjechać samochodem. Prośba jedynie taka, żeby nie w ostatniej chwili przyjeżdżać na główne wydarzenie. Zachęcamy do skorzystania tych z licznych atrakcji, które będą przygotowane na płycie lotniska przez cały dzień, bo też włączają się w to przedsięwzięcie piloci Aeroklubu Podkarpackiego, jak też spółka lotniskowa, która też razem przygotowała loty widokowe samolotem, szybowcami, a więc nadzieję na to, że będziecie Państwo mogli skorzystać z tych wielu atrakcji. Poza tym te prezentacje, które będą na niebie, są niepowtarzalne, a szczególnie już te nocne, to będzie, można powiedzieć, coś, czego nie było w Krośnie od początku organizacji przedsięwzięć lotniczych. Natomiast jest jeszcze drugi dzień, który warto zaznaczyć, to jest czwartek, 24 września, to jest też po południu w tym samym rejonie pokaz, nocny pokaz balonów. To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy te dwa dni tutaj na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursaki, przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje, nie tylko balonowe, ale też kiermasze gastronomiczne, różnorakie smaki karpackie. To już jest domena tych, kucharzy, którzy przyjadą food truckami i będą zachęcali do posmakowania różnych potraw. W tamtym rejonie będą też fiestowe balony na uwięzi i będzie można skorzystać z tych wzniesień balonami na uwięzi oraz miasteczko, które uatrakcyjni wszystkim mniejszym naszym gościom, turystom, gościom pobyt w tamtym rejonie, więc wiele atrakcji, wiele ciekawych zdarzeń, również muzycznych, związanych z tłem tej imprezy, więc zachęcamy do przyjazdu w tamten rejon, będzie ciekawie przez cały tydzień.
1: Mówi Wiktor Więcek, wiceprezes fundacji.
3: W ramach naszego wydarzenia powstała dedykowana aplikacja pod adresem app.krosno2026.com. Mogą Państwo dowiedzieć się o wszystkich wydarzeniach towarzyszących naszym zawodom sportowym, o liście zawodników, o tym, o parkingu, meetingach, o różnych kwestiach dotyczących pobytu, turystyki dla mieszkańców. Aplikacja została stworzona w języku angielskim i w języku polskim, także serdecznie zapraszamy wszystkich, aby tam wejść i skorzystać. Nawet z promocji, które zostały tam dla wszystkich przygotowane przez naszych sponsorów.
1: Mówi Witold Filus, dyrektor koordynujący 26. Balonowe Mistrzostwa Świata.
4: Brałem w wielu Mistrzostwach Świata udział jako czynny pilot. Reprezentowałem Polskę w tych zawodach i mam, że tak powiem, rozeznanie, jak były przygotowane te zawody Mistrzostwa Świata, więc na nasze szczęście wychodzi na to, że te zawody tu w Krośnie, jak oceniam, może subiektywnie, ale chyba nie, raczej obiektywnie, będą najlepszymi zawodami, jeśli chodzi o przygotowania takiej imprezy na tak dużą skalę jak Mistrzostwa Świata Balonów na Ogrzane Powietrze. Chcę jeszcze dodać tutaj dla Państwa, którzy może nie wiedzą, że takie zawody, czy może w zeszłym roku były zorganizowane jako przedmistrzostwa świata. Były to zawody testowe, po których oceniono stopień przygotowania, charakterystykę całą tych zawodów, jak zostały przygotowane, czy będą przygotowane. Wszelkie elementy zostały ocenione i na podstawie tego ostatecznie przyznano Fundacji Otwartych Serc, przyznano organizacji Mistrzostw Świata. Także tutaj jestem pełen podziwu i naprawdę będzie to wielki zaszczyt dla wszystkich, którzy się potem będą chwalić, że brali udział w tych zawodach, brali udział w przygotowaniach. Tu wiele osób jeszcze jest zaangażowanych poza fundacją, oczywiście wolontariuszy, którym wspólnie wszystkim dziękujemy. Praktycznie jesteśmy na progu zakończenia tych przygotowań. Tak jak tu kolega wspomniał, 99%, ale już widać, że na pewno przygotowania są na najwyższym poziomie światowym, co najmniej światowym. Chcę jeszcze może dodać, żeby dla Państwa wiedzy, kto bierze udział w tych zawodach. Biorą udział piloci reprezentujący tutaj wiele krajów. Jak widać z tyłu na flagach tych krajów jest dużo. Szczególnie jestem słowa uznania dla tych, którzy przylecieli, naprawdę przemierzyli potężne odległości, jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, więc będziemy mieli tutaj przegląd całego świata. Piloci, którzy są typowani na te zawody, to piloci wyłaniani z klasyfikacji krajowej tych krajów, czyli dwóch pilotów z danego kraju jest typowanych, najlepszych pilotów jest typowanych na reprezentowanie na Mistrzostwach Świata. Dodatkowo jeszcze są przydzielane te pozostałe miejsca dla tych krajów, które mają duże osiągnięcia w tym sporcie, czyli ich zawodnicy osiągali najwyższe miejsca, podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce i te kraje dostają wtedy więcej miejsc i będą tutaj reprezentowani przez na przykład 5-6 zawodników nawet. Także czekamy na otwarcie, czekamy na rozpoczęcie. Oczywiście jesteśmy mocno w tym sporcie uzależnieni od pogody, ale trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, że warunki pogodowe dopiszą, żeby rozegrać najlepsze mistrzostwa świata, tak jak najlepiej zostały przygotowane.
1: Szczegóły dotyczące mistrzostw znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Tam znajdziecie plakaty oraz szereg informacji.
5: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się Balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
6: Czyta lektor AI.

0: części kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Pokrotka.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena

0: 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101 i

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może się pojawić na banknotach euro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja m.in. z Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
2: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze. Na sesję ONZ-u leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski, a w ciągu kilku dni do Waszyngtonu poleci minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku możemy wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie, Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Akcja toczy się w czasie zimnej wojny. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
3: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
1: Oscarowa noc będzie w połowie marca.

0: Dziś słońca nie zabraknie, choć po południu na północnym zachodzie niebo może się trochę zachmurzyć i możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale niestety nad morzem porywisty.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się Balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Uwaga! Trendy radio.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości.
2: Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trajanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
2: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
1: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.

0: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur, tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.
1: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95.

pracują, też są, mam nadzieję, z nami, a my zaczynamy sobotni weekendowy program w Trendy Radio i jak zwykle nie zabraknie Wam dzisiaj dobrego humoru, o co bardzo będziemy dzisiaj dbać. No to...

0: the night.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Naszej ramówce radiowej nie może zabraknąć utworu, który pokochał TikTok. A tym utworem jest nic innego jak pan o wdzięcznym imieniu, pan Roman, czyli oj, wymasuj mnie, Romanie. No, ręce w górę. I musimy się trochę pobawić i poskakać przy tym utworze, bo pokochaliśmy go nie tylko na TikToku, ale i również na antenie Trendy Radia. Oj,

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama. Tak gra Trend Radio.

Trendy Radio uwielbiamy spędzać czas z naszymi radiosłuchaczami, a to dlatego, że możemy po prostu spędzać go jak najprzyjemniej. A wy jak spędzacie dzisiejszy dzień? Mam nadzieję, że słuchając Trendy Radia proponuję zrobić radio głośniej, bo my tutaj robimy dobrą atmosferę na sobotni dzień. Dla tych, którzy dzisiaj nie mają okazji poodpoczywać, a jeszcze są w pracy, oczywiście dużo dobrych emocji przesyłamy, takich fluidów, żeby się jeszcze trzymali, a już niebawem, za kilka godzin również będą mieli okazję poświętować weekend. No to na ten weekendowy czas oczywiście najlepsza muzyka w regionie i nie zabraknie również u nas dzisiaj informacji z naszego kochanego regionu.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Trendy Radio, nie brakuje muzycznych odsłon, nietypowych, wyjątkowych, ponadczasowych, ale też muzycznych nowości. No a jak mówimy o muzycznych nowościach, to ja mam coś dla was z cyklu K-popu. K-pop stał się niezwykle popularny. Jest to gatunek muzyki popularnej z Korei Południowej, który powstał na początku lat 90., ale u nas popularność zaczyna dopiero teraz się rozkręcać i zyskiwać. Zapewne pomógł hit kinowy K-pop Demon Hunters, a z tego właśnie filmu, a dokładniej animacji chyba możemy tak powiedzieć, pochodzi właśnie Huntrix Golden. Myślę, że wam również się spodoba. Na pewno spodobał się sporej ilości milionów osób, które już ten hit słyszało, a my mamy teraz okazję, nie będąc w kinie, spędzić trochę czasu z łowczyniami demonów K-pop. No to posłuchajmy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, WIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym macie kluczka.
3: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
4: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
3: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
5: Ta ustawa jest niedopracowana.
3: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
6: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
3: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
1: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj trudno się nie uśmiechnąć, zapowiadając prognozę pogody, bo ta bardzo, bardzo przyjemna, no niemalże wyśmienita. Nieco chmurek może się pojawić w regionie, bo to zachmurzenie będzie wahać się między 25% a 60%, ale to są tylko chwilowe, przejściowe chmury, które będą odpływać, no a niebo będzie nas cieszyć błękitem. Taka aura pogodowa dzisiaj, czy to Krosno, czy Jasło, czy Gorlice, Sanok, Dębica, Tarnów. No i jeżeli wybieracie się nad Solinę, to również będziecie się cieszyć piękną aurą pogodową. Na termometrach dzisiaj w granicach 22-23 stopni, wilgotność powietrza do 50%, barometry wskazują 1022 hektopaskale, a biometr mamy korzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spadek.

0: Marek po najlepsze okazje.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Nie zapominajcie o tym, że możecie nas słuchać na 101,9 i 95 i 2 FM, ale jest też możliwość słuchać nas nawet jeżeli jesteście bardzo, bardzo daleko. Może ktoś jakiś ostatni last minut wakacyjny postanowił wykorzystać w ten weekend i ja chciałam tylko przypomnieć oczywiście, że Trend Radio może z wami spędzać czas nawet bardzo daleko, a to dzięki apce, którą możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, również player, który pomaga w słuchaniu Trend Radia i w poprawianiu humoru nawet w odległych miejscach. A Trend Radio dzisiaj dla was ma całe mnóstwo hitów, które mają przynosić jak najlepsze i jak najbardziej pozytywne emocje, bo o te pozytywne lubimy dbać bardzo troskliwie. No bo i lepszy humor, to i lepsze samopoczucie. No i może więcej dobrych pomysłów. No to na te dobre pomysły dzisiejszego dnia dobra muzyka.

0: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
2: Dzisiaj dbamy o poprawianie humoru. W każdy weekend staram się zorganizować dla Was tak, żeby humor Wam dopisywał, żeby pozytywne fluidy przekazywać. No i uśmiech na twarzy ma się pojawiać. No kochani, jeżeli się uśmiechamy, to endorfiny same szaleją w naszych głowach i od razu samopoczucie też się nam poprawia. A jak się nam poprawia samopoczucie, no to ja mam taki niezawodny przepis, a tym przepisem są na pewno muzyczne hity serwowane przez Trendy Radio, Mr. President i Coco Jumbo, czyli na antenie znowu.

0: Trendy Radio.
1: Na naszej muzycznej fali nie zwalniamy tempa. Czas na coś bardzo energetycznego i świeżego, obok czego trudno przejść obojętnie. Przed nami Klaudia Zielińska i jej gorący singiel zatytułowany Oh Yes. Ta produkcja to czysty taneczny rytm, który natychmiast poprawi humor i zmusza do tego, żeby zrobić radio głośniej. No więc słuchamy wspólnie Klaudia Zielińska, Oh Yes, na antenie Trendy Radia.

0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo. Tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Mówimy o przetworach jesiennych, a teraz o grzybach, które są cennym składnikiem diety nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną. Dlatego też warto wprowadzić je do diety i nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być spożywane przez cały rok, właśnie jako wspomniane przetwory, czy grzyby suszone, czy mrożone. A o tym dietetyk Magdalena Jaskółka.
1: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która, uwaga, jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujmy jako dodatek do innych produktów.
0: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane.

0: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku tysiąca świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

czy macie w swojej pamięci takie melodie, które łamią serca? Jeśli nie, to ja mam dzisiaj dla was właśnie taką Heartbreak Melody. Alan Walker i Funks. Myślę, że to złamie wasze serce i nie przestaniecie myśleć o tym utworze i będziecie do niego wracać i wracać. A ja obiecuję, że o nim też nie zapomnę i też będę wracać. Ale zanim wrócę, no to proszę...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
2: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy panującą aurę pogodową, a ta wciąż na plus. Dużo słonecznych chwil dzisiaj nas czeka. Na termometrach do 22 stopni, wilgotność powietrza w granicach 50%. Barometry dzisiaj wskazują 1022 hektopaskale i takie ciśnienie dzisiaj stabilne i przez cały dzień, a biometr korzystny. Same pozytywne informacje i tylko takie dzisiaj przekazujemy. Wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością dochodzącą do 15 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Airshow i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Za nami już 11, więc najwyższy czas zerwać kartkę z kalendarza i zajrzeć do niego, żeby sprawdzić, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny, no i żeby przekazać najlepsze radiowe życzenia. A dzisiaj te życzenia składamy Teodorowi, Konstancji, Januaremu, Zuzannie, Marcie, Marin, Alfonsowi, Eliaszowi, Wilhelmowi, Palomie, Dezyderiuszowi, Januariuszowi i Dezyderemu. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś o tych wspaniałych imionach, marsz do telefonu lub w odwiedziny. No i życzenia należy dzisiejszego dnia jak najbardziej złożyć. A jeśli kawa jeszcze nie zaczęła działać i wciąż czujecie takie sobotnie lenistwo, mamy na to idealne lekarstwo. Radio głośniej, no a w głośnikach wake up, czyli taka pobudka na dzisiejszy dzień.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Trendy Radio, zapraszamy teraz do Bystrej koło Gorlic, gdzie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK-u, a także zespół regionalny Mała Koronka z CKIP w Bobowej. A o szczegółach Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
1: Serdecznie wszystkich zapraszam już w najbliższy weekend do powiatu gorlickiego, do Bystrej, na Agro Gorlice 2026. Mnóstwo wystawców, rękodzieła, lokalnych produktów, ale także fajne atrakcje dla całych rodzin, dla najmłodszych, a wieczorem w sobotę o godzinie 18, gwiazda wieczoru pogwizdani. Zaczynamy, pamiętajcie, w sobotę o godzinie 13.
0: Jutrzejszy dzień upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem w porządku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. No i chyba na ten część programu warto się zdecydowanie wybrać. Każdy łasuchy na pewno nie może się doczekać. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15, a o 17 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice. Będzie smacznie!

0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: W regionie w ten weekend zdecydowanie bardzo dużo się dzieje, ale dzieją się rzeczy bardzo ciekawe i niezwykłe, bo w Krośnie odbywają się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W tym roku zgromadzą ponad 120 załóg z całego świata. Dziś od 16 wystartuje Festiwal Smaków, a o 18 na Stadionie Miejskim odbędzie się ceremonia otwarcia z pokazem dronów. Od niedzieli do czwartku piloci będą rywalizować w stałych godzinach 6 i 16. Niedzielny program natomiast wzbogaci piknik lotniczy od 11 oraz nocne airshow z samolotami TS-11 Iskra o 18. Od poniedziałku do środy od 16 działać będzie strefa kibica z koncertami. A o szczegółach Jakub Mika, dyrektor 26. Balonowych Mistrzostw Świata.
1: Zawodnicy już od kilku dni do Krosna przyjeżdżają, co można zresztą zobaczyć nad naszymi głowami. Mamy zawodników, którzy już dotarli do nas i z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Kanady, więc trenują, aby poznać dość specyficzny krośnieński teren. Mamy już pierwsze sygnały, że jest to dość trudny dla nich teren, w związku z czym mamy nadzieję, że tutaj nasi polscy zawodnicy będą mieli jakąś odrobinę przewagi.
0: W czwartek wieczorem o 20 na lotnisku zaplanowano pokaz Night Glow i Laser Show. O tym Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Nocny pokaz balonów. To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy 2 dni na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursaki przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje.
0: Oficjalne zakończenie mistrzostw nastąpi w piątek o 12 w RCKP. Będzie się działo w ten weekend, w tym tygodniu w Krośnie. Te balonowe Mistrzostwa Świata to zupełnie niezwykła rzecz i warto tyle balonów w niebie, w powietrzu zobaczyć. Krosno staje się taką drugą Kapadocją. No oby i turystów było równie dużo przez cały rok.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy i ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Dzisiaj z nami piękna sobota i również Trendy Radio jest dzisiaj z wami, ale czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy również Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk? No to jest na pewno idealny moment, żeby docenić to, co nas otacza, a że pogoda jest absolutnie bardzo przyjemna i wręcz zaprasza nas na zewnątrz, to zamiast siedzieć na kanapie, warto spakować plecak i ruszyć w teren, las, park, a może łąka za miastem? Czas na własne oczy eksplorować, doświadczać i podglądać naturę w jej najpiękniejszym wydaniu. Zanim jednak wyruszycie, zostańcie z nami, bo na antenie Trendy Radia mnóstwo najlepszej muzyki i co w niej najlepsze, to to, że możecie ją również na łąkę za miasto, czy do parku, czy do lasu zabrać. Zakładacie słuchawki, no i razem eksplorujemy magię naszego otaczającego nas pięknego klimatu, pięknego otoczenia, bo region nasz jest przecudowny. No to teraz wracamy do grania.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą sobotę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
2: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
1: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
3: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
1: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Dzisiaj Sanok, Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Rzeszów. Pogodne, słoneczne i bardzo przyjemna aura pogodowa dzisiejszego dnia nam towarzyszy. A na termometrach w granicach 22 kresek. Wiatr tylko delikatny z kierunku zachodniego, wiejące ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Zachmurzenie 45%. Czyli wszystko jest na plus, bardzo pozytywnie i tak też pozostanie do końca dzisiejszego dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.
16: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Oficjalnie już meldujemy się po połowie, w drugiej połowie dnia, a to oznacza tylko jedno, że wrzucamy jeszcze wyższy bieg. Jeśli planujecie sobotnie porządki albo właśnie jedziecie na spotkanie ze znajomymi, no to warto zrobić radio głośniej, bo na naszej antenie robi się bardzo, bardzo tanecznie. A kto nadjeżdża? Megadance z pytaniem, które każdy z nas powinien kiedyś zadać. Powiedz czemu? I słuchamy. Dzisiaj Trendy Radio gra dla Was.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama. Trendy Radio. Przepis na

0: weekend odwiedzamy również nasz region. I teraz zaglądamy do gminy Jodłowa, która podpisała umowę na realizację inwestycji pod nazwą Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 300 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zostać zakończone do 29 listopada bieżącego roku. A o szczegółach Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
1: Przed nami kolejna inwestycja, która tym razem wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawi przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Magazyn będzie o powierzchni 225 m2. Dodatkowo będzie utwardzone miejsce przed tym magazynem. Ta inwestycja powstaje z myślą, aby wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawić przygotowanie na sytuację kryzysową.
0: Dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej wynosi ponad 1 000 000 zł.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie. Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Dobry wybór.

Ahoj, kamraci, no nie przesłyszeliście się. Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat, więc jeśli macie ochotę rzucić głośne arr w stronę szefa, partnera albo sąsiada, no to dzisiaj macie na to oficjalne przyzwolenie. My na radiowym pokładzie nie zwalniamy tempa i obieramy kurs na absolutne hity, które idealnie pasują do tej morskiej i szalonej przygody. Przed nami jedyny i niepowtarzalny Dr. Jones w wykonaniu grupy Aqua, więc wszyscy na pokład. No i rozwijamy żagle.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Teraz ważny komunikat, bo w związku z przebudową drogowego przejścia granicznego w Medyce od jutra zostanie tymczasowo zawieszony ruch autokarów na kierunku wjazdowym do RP. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Od 20 września od godziny 0 do listopada 2027 roku nastąpi tymczasowe zawieszenie ruchu autokarowego w drogowym przejściu granicznym w Medyce na kierunku wjazdowym do Polski. Ma to związek z realizacją przez wojewodę podkarpackiego inwestycji polegającej na przebudowie budynku odpraw autokarów na przejściu w Medyce. Realizacja przebudowy i obecnej infrastruktury przeznaczonej do odpraw autokarów docelowo przyczyni się do zwiększenia liczby odprawianych osób oraz poprawi komfort podróżujących. W związku z tym do przejęcia ruchu autokarowego na wjazd do Polski z drogowego przejścia granicznego w Medyce zostały przystosowane przejścia graniczne w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
1: Odprawa autokarów na wyjazd z Polski w Medyce odbywać się będzie bez zmian.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy.

0: MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Reklama.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Co to będzie za weekend? Takie myśli nasuwają się, gdy przeglądamy to, co będzie się w czasie tego weekendu działo, bo i agrogorlice, i balony, ale i zapraszamy w nieco bardziej historyczne miejsce. Myślę o karpackiej Troi w Trzcinicy, bo tutaj o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają pracę archeologów i czy strefa rewolucja może uratować zagrożone zabytki. I odpowiedzi na te pytania poznamy właśnie jutro w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej akcji odbywa się pod wymownym hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W te ramy idealnie wpisuje się propozycja przygotowana przez Podkarpacki Skansen. Wydarzenie zatytułowane Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości ma na celu pokazanie, jak współczesna nauka i kultura popularna mogą współpracować w obronie pamięci o naszych przodkach. O szczegółach Magdalena Ślawska ze skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy.
1: Zaproponujemy Państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Zaplanowaliśmy wykłady między łopatą a komputerem. Jak cyfrowa rewolucja zmienia archeologię? Będą Państwo mogli usłyszeć o najnowszych osiągnięciach i najnowszych metodach, które są właśnie stosowane podczas badań archeologicznych. Zapraszamy też do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Graj w przeszłość, ale szczególnie chętnie zapraszamy Państwa do konkursu, do wzięcia udziału w konkursie Zbuduj Karpacką Troję. Będą to warsztaty i konkurs budowania z klocków właśnie architektury, grodów inspirowanych okresem wczesnego średniowiecza.
0: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę w godzinach od 9 do 16. W tym dniu wstęp do skansenu jest całkowicie bezpłatny. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sam projekt jest współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy jeszcze pogodowe doniesienia. Dzisiaj Podkarpacie i Małopolska pod wpływem wyżu, który przynosi nam dużo pogodnego nieba, dużo słońca i temperatury, które przekraczają 21-22 stopnie. Barometry 1022 hektopaskale. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20. Zachmurzenie oscyluje w granicach 40-50% i noc najbliższa również pogodna z temperaturami 13 stopni, a jutro nawet 23-24 stopnie w regionie i wciąż dużo pogodnego nieba.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Słońce dzisiaj nam świeci, sobota w pełni, a my łapiemy każdą piękną chwilę. W końcu do kalendarzowego końca lata zostały nam już tylko niecałe 4 dni, więc jesień puka do drzwi, ale my się nie dajemy i wyciskamy z tego weekendu 100% wakacyjnego, letniego klimatu. A co kojarzy się z wakacjami lepiej niż włoskie słońce? Więc sprawdzamy teraz, jak brzmi klasyka w nowoczesnym klubowym wydaniu. Geo de Silva odświeża kultowe Sara Perché Ti Amo od Richie Poveri. Więc ręce w górę, nogi na parkiet, no i szalejemy wciąż w wakacyjnym letnim stylu.

Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom. Rykl.

Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do gminy Brzostek, która planuje rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej pętli magistrali wodociągowej. Linia ta zostanie poprowadzona przez środkowe obszary poszczególnych miejscowości, co otworzy przed mieszkańcami realną szansę na wykonanie indywidualnych przyłączy i korzystanie z gminnej sieci. Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe dla pierwszej grupy sołectw.

0: Natomiast to by była bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt.
1: Samorząd myśli już o dalszej perspektywie rozwoju sieci. Następnym krokiem tuż po zakończeniu obecnych prac będzie zlecenie wykonania osobnej dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch miejscowości – Przeczycy oraz Skórowej.
2: Trendy Małopolska i Podkarpacja.

Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory marinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory marinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,9.

0: Zaglądamy teraz do Iwonicza, bo tutaj oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstała także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw. O szczegółach Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
1: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak? Oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak? Nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły. Także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
0: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września.

0: Reklama.
1: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklam.

Dzisiejszy dzień jest niezwykle przyjemny, niesamowity, ale mój czas antenowy dzisiaj już dobiega końca. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzone przedpołudnie i popołudnie i za każdą dawkę dobrej sobotniej energii, a tej u nas się wylewało z anteny cała masa. Ja już się z Wami żegnam, ale absolutnie nie przyłączajcie stacji. Zostańcie na 101,9, 95,2 FM z nami, z Trendy Radiem, bo na naszej antenie pogoda ducha nigdy się nie kończy. Wciąż mamy dla Was mnóstwo energetycznych wakacyjnych hitów, które będą Wam towarzyszyć przez resztę tego dnia, no resztę tego jeszcze wciąż letniego weekendu. Cudownej soboty i do usłyszenia!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
1: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, do Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
3: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
1: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
1: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy jeszcze pogodowe doniesienia. Dzisiaj Podkarpacie i Małopolska pod wpływem wyżu, który przynosi nam dużo pogodnego nieba, dużo słońca i temperatury, które przekraczają 21-22 stopnie. Barometry 1022 hektopaskale. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20. Zachmurzenie oscyluje w granicach 40-50% i noc najbliższa również pogodna z temperaturami 13 stopni, a jutro nawet 23-24 stopnie w regionie i wciąż dużo pogodnego nieba.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
2: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości.
3: Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy.

0: Tak jak lubisz MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
3: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
2: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert travelist.pl.
3: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
2: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
1: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Nadal towarzyszy nam bardzo przyjemna aura pogodowa z dużą ilością słońca i tylko delikatnym wiatrem z kierunku zachodniego. Ten wiatr zmienia kierunek na północno-zachodni, ale jego prędkość to zaledwie 5 km na godzinę, a w porywach teraz wzrasta do 15. W nocy natomiast powieje z kierunku południowego i taki południowy wiatr będzie utrzymywał się jutro przez cały dzień, a oznacza to tyle, że i dzisiejsza noc to wysokie temperatury, bo nawet do 14 stopni, a jutro 24 kreski, bardzo przyjemny weekend, ostatni letni weekend, to widać i daje się nam to przyjemnie we znaki. Oby takich dni było jak najwięcej, chociaż pogodowo od poniedziałku, no cóż, cieszmy się weekendem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.

0: zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Reklama.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy.

0: dokładnie tak, jak lubisz MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Reklama.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
1: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około tysiąca uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia. Dzisiejszy wieczór i noc pogodne i ciepłe. W nocy na termometrach w granicach 14 stopni. Jutro temperatura wzrośnie do niemal 24. Jutrzejszego dnia również sporo pogodnego nieba, chociaż pod koniec niedzieli pojawi się więcej chmur, ale zdecydowanie większa część dnia z zachmurzeniem umiarkowanym. Jutro ciśnienie delikatnie będzie spadać. Poranek to 1022 hektopaskale, a po południu w granicach 1020. Powieje z kierunku południowego i wiatr będzie nieco mocniejszy niż dzisiaj. W granicach 18 km na godzinę, w porywach ta prędkość będzie wzrastać do 32. Niestety również z niedzieli na poniedziałek pojawi się więcej chmur i nocą pojawią się również opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Przepis na dobrą

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
2: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
3: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
4: Rozpaliła pani ogień. Wow.
5: A czy pierwszy raz udało się?
1: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija, wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich, ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia. Dzisiejszy wieczór i noc pogodne i ciepłe. W nocy na termometrach w granicach 14 stopni. Jutro temperatura wzrośnie do niemal 24. Jutrzejszego dnia również sporo pogodnego nieba, chociaż pod koniec niedzieli pojawi się więcej chmur, ale zdecydowanie większa część dnia z zachmurzeniem umiarkowanym. Jutro ciśnienie delikatnie będzie spadać. Poranek to 1022 hektopaskale, a po południu w granicach 1020. Powieje z kierunku południowego i wiatr będzie nieco mocniejszy niż dzisiaj. W granicach 18 km na godzinę, w porywach ta prędkość będzie wzrastać do 32. Niestety również z niedzieli na poniedziałek pojawi się więcej chmur i nocą pojawią się również opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: I już po 17 na zegarze, więc pora na retrolistę. Łukasz Michnal, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. W szczególności pozdrawiam tych, którzy przez cały tydzień czekali na to, aby zasiąść przed radioodbiornikami, założyć słuchawki na uszy i właśnie sprawdzić, co dziać się będzie dzisiaj w tym 639 zestawieniu retrolisty. Bardzo gorąco pozdrawiam tych, którzy może dzisiaj po raz pierwszy włączyli Trend Radio i zasłuchają się w magiczną playlistę hitów, które do godziny 20 przyniosą nam całą masę hitów sprzed lat. No a zaczynamy od wylotów. Dwa przeboje, Living Joy Dreamer i La Strada, to był błąd, opuszczają listę.
4: Wyloty.

0: tańce trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: 639. Notowanie retrolisty rozpoczęte. Już pierwsze takty muzyczne zagrane. Przypomnę, dzisiaj poza 30 dwa przeboje, czyli Living Joy Dreamer i La Strada To Był Błąd. A ich miejsce uzupełnia już, proszę bardzo, na 30 utworek Prince of Love, DJ Sami. Tak zaczynamy odliczanie 30 gorących retrohitów, a wszystko na antenie Trend Radia do 20. 30.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Do you think I'm sexy and trans i Rod Stewart. To też propozycja sprzed tygodnia, która wdarła się do trzydziestki. Liczymy, że te przeboje troszeczkę namieszają w zestawieniu. Za to już pnie się w górę kolejny przebój, który jeszcze nie tak dawno gościł w poczekalni. To oczywiście mowa o numerze Restless.
2: 29.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: 26
0: w górę.

0: Zanim w głośnikach pojawi się utwór, który dzisiaj na miejscu numer 25, to ja jeszcze pragnę wspomnieć, że możecie głosować na swoje ulubione hity, wysyłając SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, koszt, złotówka i 23 grosze. Dobrze, wiecie jak można głosować, zaglądajcie też na stronę www.trendradio.pl, zakładka retrolista. No a ja gram dla was to wspomniane miejsce 25. Będzie po polsku D-Bomb, kolorowy zawrót głowy, później Sequential One, My Love Is Hot i Rafaela Cara z utworem Pedro, też niebawem.
1: 25. W górę.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Sporo fajnych utworów pojawiło się na antenie Trend Radia. To 639 notowanie. Dzisiaj, no proszę bardzo, cały czas mkniemy w górę listy i sprawdzamy kolejne pozycje. Na miejscu numer 22 Depeche Mode, Everything's Count. A później General Base i Poison.
2: 22
3: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Dębicy
1: 21.
0: W górę.

aspirations leads us to the greatest.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
3: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
1: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
4: Znamy swoją klasę i wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
1: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Marek po najlepsze okazje. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Otwieramy kolejną dziesiątkę hitów 639 notowania Retrolisty. Będzie to przebój, który bezapelacyjnie kojarzy się z letnim czasem, z wakacjami. The Summer is Magic to numer 20 i spadek z 15.
3: 20.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Wakacyjne brzmienie na 20, a teraz 19 lokata P-Lion Happy Children w roli Spadkowicza z miejsca 16.
0: 19.
2: W dół.

Dream in the Night, Skyline. To będzie hit, który pojawi się za chwileczkę w naszej radiowej playliście. Ja przypominam, trwa 639. notowanie retrolisty, a wy możecie głosować, wysyłając swoje SMS-y pod numer 7148 i wpisując treść trl.r, a następnie dodajecie tytuł i wykonawcę właśnie waszego ulubionego przeboju. No to co, wiemy co robić, ja też wiem, gram kolejny z hitów, które goszczą w retroliście. 18.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Dr. Alban, look who's talking. Już za momencik na miejscu 17. I tak, moi drodzy, do godziny 20 przerabiamy stare, niezapomniane muzyczne motywy. A to wszystko w ramach retrolisty. Dzisiaj 639. Zestawienie trwa.
2: 17.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Wakacyjne hity coraz niżej, to znak, że chyba jesień z zapasem. No, moi drodzy, czy podczas wakacyjnych wojaży wysłaliście do kogoś pocztówkę z wakacji? Oto pytanie już w zasadzie na połowie września. Papa Dance, no właśnie, zrobili taki utwór, do tego nadali tytuł Pocztówka z wakacji i dzisiaj w 2026 roku, mimo upływu lat, dalej walczą wasze głosy, chociaż tych głosów coraz mniej, bo spadają z 11 na 16.
2: 16.
3: W dół.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
5: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Dwa przeboje pozostają nam do tego, abyśmy wkroczyli do pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o zestawienie numer 639. Retrolista trwa, a ponadczasowe numery gramy na 101.9, 95 i 2 FM. Wśród tych hitów Solid Bass, You Never Know.
0: 12.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Tuż za pierwszą dziesiątką dzisiaj utwór Wonderful Feeling i Two Brothers on the Fourth Floor. Tak, zagramy, jeśli chodzi o miejsce numer 11. A ten utwór spada z 8.
0: 11.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Przychodzi taki moment, kiedy no, patrzymy już w stronę czołowych lokat, jeśli chodzi o retro listę. W każdy weekend między godziną 17 a 20 można odświeżyć swoją muzyczną pamięć i właśnie za to, że jesteście razem z nami, to niskie ukłony w waszą stronę, panie i panowie. No a pierwszą dziesiątkę hitów dzisiaj otwiera Visitors, to numer od Koto, który no właśnie na miejscu 10 już awansik z 12. 10.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Zobaczmy do pokoju, gdzie mamy listę rezerwową hitów, który jest naprawdę mnóstwo. Każdego tygodnia podsyłacie kolejne z nich i lista oczekujących w kolejce na zagranie jako propozycja bardzo, bardzo długa. Dzisiaj kolejność pokazuje, że tu Fabiola i utwór Play This Song. Czas zagrać.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Staszec.
2: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
1: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.

0: Love.
1: Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Pierwsza dziesiątka hitów już w odliczaniu. Na 10 Visitors, a na 9 Proximus. Proszę bardzo, Mauro Picotto w tym notowaniu awansuje dokładnie o 4 oczka z 13 na 9.
3: 9.
4: W górę.

0: Trendy Radio 101 i 9FM.
1: Również w górę listy pnie się Fun Factory z numerem Prove Your Love. To tak gra Trendy Radio co weekend, a to jest Retrolista 639. Notowanie. 8.

0: Retrolista.
1: Zamknijcie na chwileczkę oczy i będzie można troszeczkę pomarzyć. A zrobimy to przy utworze, który zapisał się na kartach nie tylko muzycznej, ale też i filmowej historii. Berlin, Take My Breath Away. To miejsce numer 7 i mocny spadek, bo przed tygodniem, przypomnę, był to nasz numer 2. 7.

0: Strefa spadków, tak, moi drodzy, kolejny utwór, który odnotowuje spadek z 5 na 6. Kaoma, Lambada.
1: 6
2: w dół.

0: Jakoś te utwory dzisiaj nam się zmówiły, albo to zmowa naszych radiosłuchaczy. Tuż za Kaomą i przebojem Lambada pojawia się DJ Sami. Sunlight, też spadek. Tym razem z czwartego na piąty.
1: W dół.

0: 105 i 2 FM.
1: Pamiętajcie, moi drodzy, w każdym notowaniu retrolisty pojawiają się trzy hity, które będą walczyć o wasze głosy. Jedna piosenka już dzisiaj była zagrana. Była to piosenka o tytule Play This Song od Tu Fabiola. No a teraz sięgam sobie po propozycję, która zatytułowana jest If You Believe. To Sasza.
2: Propozycje.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Po serii spadków nareszcie mamy przeboje, które awansują. No i proszę bardzo, tak jest chociażby w przypadku miejsca czwartego. Una, Paloma, Blanca, George Baker.

0: Teraz miód na uszy dla tych, którzy uwielbiają formację Culture Beat, bo właśnie teraz sięgniemy do twórczości tejże grupy. Pamiętacie utwór Pay No Mind? Jeśli nie, to pora sobie odświeżyć, a jeśli utwór przypadnie wam do gustu, to też pamiętajcie, że możecie zagłosować. To propozycja numer 3 do dzisiejszego zestawienia numer 639 programu Retrolista.
1: Propozycje.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Wkraczamy sobie na podium 639 notowania retrolisty. W top 3 dzisiaj między innymi Ich Troje. Utwór Powiedz awansuje z miejsca 6.

0: czołówce retrolisty. Roszat ciąg dalszy, bo proszę, również i Belinda Carlisle z przebojem La Luna spada dzisiaj z miejsca pierwszego na drugie. Zatem srebro dla tej wokalistki.
1: Dwa.
2: W dół.

0: I czas już ogłosić miejsce pierwsze. Dzisiaj MC Hammer, You Can't Touch This. Skok z miejsca trzeciego na pierwsze. Oficjalnie tak dzisiaj przypieczętujemy odliczanie 639 zestawienia retro listy na 101.9 95 2 FM. Ten program co weekend między 17 a 20 właśnie.
1: Jeden
2: w górę.
3: You can't touch this.

komplet hitów zagrany, zatem moi drodzy, żeby tradycji stało się zadość, aby właśnie jeszcze dla tych może delikatnie spóźnialskich przypomnieć pierwszą trójkę co najmniej, to już mówię, na miejscu trzecim Powiedz i ich troje, awans szóstego, z miejsca pierwszego na pozycji numer dwa spada Berlin de Carlisle i La Luna, a nowym numerem jeden You Can't Touch This, czyli MC Hammer, który wskoczył z miejsca trzeciego na pozycję lidera. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę, fajnie, że byliście razem z nami, fajnie, że oddaliście swoje głosy na swoje ulubione piosenki. Propozycje nowe też odnotowane, zatem Retrolista wraca za tydzień. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera Polski piłkarz kontuzjowany, Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
2: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
1: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.